0: Ile dungeon w Lidniu nić? My wszyscy tobą
1: fucking Billy Harrington
2: coming, my dick.